Anitko, podamy so po czumie k dalszym serbskim tytulam. Tole je pšelatka, kotru się nam učbna redakcja zastawa. Tute tytule, hač do 6 Čechišti na nas čekaja. Spiew mi moci dała, spiewa Katarina Šinkoretova. Do Lisabona podamy so miestrujem ze skupinu Holaski. A so wie znate spiewa pala nas rano, Michał Cysz spiewa wo kuraži. Na všetke tute titule smieme so po takim džens rano ište veselič 12 menšinu pape Čechie.

Bil naschistje wonka je dale czmakaj szwy pizze, ale to szako zmienia nicht nią. Hiszo tak znajemy. Była szako stanie polscisze swietwo. Dżęca woczakuje nas swunca wot napu sedemich dowone skadza, ale ja poprom dżęca pomene mało wuladamy. Dżęca rano woczakuje nas najprede hiszcze kurjawa w biegu dnia, potom tyś silniejszym roczyle, ma pak sucho wostacz, a to przy maksymalnie 18 do 19 stopniach. Nitko runie pokaza żywe slebrotu budyszynie zinacze. Jutze potom zmiemy rano do runia zaso ręczu kurjawu, potem pak wostanie pomene przyjemne, przeczelne a sucho, a to z temperaturami jest 20 a 23 stopniami maksymalnie, a poladnie ma też już okej czpliwe na koniec tydzenia. Sobotu ma być przeczelnie, zdziela też trochę pomroczenie, przeważnie pak sucho, 23 stopniu to na nas czekają.

Tisch. Präsident Domowiny, jesterczera na posiedzeniu zetkał nad nieuwem porzeczes, die auch umiesz drüben tisch, schelake delegowania, a tu mam nietko dwoje załas, ku budyszin tunsolica na cicetym spiewaniu sakskich kuru w Lipsku w obdzieli, tisch z podpieru Domowiny, a prynia serbska kulturna brygada da poda so klitu na wulku wuprawu, w obdziela so menucy na cicetym festiwalu Alta Pusteria w Južnym Tirolu.

Kunz tydzień jak iwa, a tu już je nasza proteczka w oprodzie szojac, hać kopacze, pelnena. Tu mam za was niekotre pokiwy. Dżęsa, że budyskim kamiennym domie w opraszenie, czy odla miła sa nasza demokratia szkitać. Sostrzom je prezydent Durinskiego wustawo szkita. Započatk je wieczo sedmich galerii kamiennego domu. Nowa Łužicka Filharmonia przedstawiający dalszy program między drugim z twórbami Richarda Straussa a Antonina Dvořáka. Program zapocznie się na powosmich niemsko-serbskim ludowym dziwadle. Oratorii Wulkotna Woda zmijający wieczor na powosmich premieru w budyskiej kronie. Z dalsze przedstawienie potem niedzielu pieczych. Jutze ma so spichowanske towarstwo nastawacije swobodnije serbskie šule Nibelčice założić. K tomu su šice zajemce preprošeni na popečih do Nibelčic, do Lipovije drohi, či svo pjatnače. Tam sposredkuje so tiež informacije vo stavije přihodu šule, kotraž ma potom od šulsko leta 2028-2029-2029 dživač započeč. Prvni raz v otorja sobotu přečeljo zárodky z Kamjenca a okoliny svoje zárody na zemským času. Tam vidíče hortenzie, dálie, anemona a dalše na zemské kvitky a tiež pvode a zela. Od 10. do 6. sú mieščanské, ale tiež privátne zárodky v otorene. Dokvátne plán, ktoré zárodky sú so vopčila, namakače na internetnej stronie mesta Kamjenca.

0: A nicht go ring ring, klinker klinker, nizienisch se aber. Alle die Schastnik der Kretz, sa nabožne svoa k dni. Schiest schminchen und osches tschiche.
1: Nabožne svoa.
0: Tute ma dženca Maria Veselina z Kroščic.
2: Z duchom časa dobiš hič. Dobiš to opravdže? V dženstnišim spešnem sveče dobiš so ketro napinač, duš ceš šuđe na najnovšim stavje bič. Wiedomość a technologia so przeco spieszniszo dale uiwate. Stajnie so zaso dziwasz, kak noe wunamakanki nasz siedny dzień woloża. Drude pak so nastrożu, dyż widzu, kak digitalne medie człowieka putaja, a samo małe dzieci hizo za szmuratką piszcza, dokiesz cedza sebi niekajki video obladać. Te szule so zwiecza z najnowszej techniku wuotuani, ale szulario przeco mienie nauknu. Wotwiedzenie szak je wulke. Je to prawe ujicze? Smy raczo pasywni konsumenta medio, hać aktywni puczrubare naszego żywienia? Sydniemy so niedzielu raczo przed telewizą, a ladamy online kemsze przy szalce kufia? Abo chcemy być dziel aktywnie cyrkwinskie zromadności, gdyż może przez romadną modlitwu tak wiele wiatr uskutkować. Kotre hodnoty są nam zcyła jeszcze ważne? Z duchom czasa możesz iść. Niezup pak wódzko za to bytostne w żywieniu.
0: Nabożne swoje knieje dżęca Maria Veselina z Kroščic na toku a zamowitości tam niższe wosady. A Kroščicach, gdy już nie dam wostaniemy, nitko z Mariu Maczcyny.

Lube dzieci, dobre ranie. Jak da przyjdziecie rano doszle? Pieszy, z busom, albo snano z kolesom? Jeli szwikniecie so na koleso? Je najpożdziszo nitko na czasu za so raz świecu przeladać. Nie była jak rocze, rano ječma, a pretacz sme koleso na drohu, maja so nikotre wice w obkicz bołać. Što cyle dokładnie? To powiedałam sobotu rano na podziwieczych?

Dalszy dołodobny poki za was jeszcze mam sobotu 26. septembra. Przewiedzę sam jestem już od 9. Serbska komikowa dziewoniczka pod nawodom Stefana Hanuša, znaty ilustrator, šako vunje. A to za šuleriu 3. do 7. letnika v Radvorju na tamnišim dvorništu inkluzije. Štuž cesa tam vopčelič mi usa najlepje netko jižo Pšizjevič. A to hač to 12. septembra, potek im za 2 dni, v rečnem centrum je Vitaj.

0: A nadziem jest przecież wydźwięca rano nowemu dni, hiżo haj prajli. Na haj, samo dyż nie jest czy wuspani, moza a czyłoż jako drbia przyjusiem fungować, a za mozy mamy znamieńcze za dzieci. Tule nie tylko też mały trening, ale wiezo smiedza też doroszczeni z sobą hudać. Nasze dundaku o hudanczko tu tydzień zase na was czeka. Koho albo szto ta dzieci tule wopisuje?
1: To dały wocielakich małko.
2: Tule to ty co pisane dały ja.
3: Nika trzymaja prytkujen wizja. Tu musz chore adlecić.
4: Po tej sienisz suwusi wąka, po tej stamochien niczo nie słyszy.
5: To dawe za szysta robę.
6: Tu ma takie paski przyczynione, za muszę dere krucze czynić.
0: Na lubę dzieci nitko zczyna, gdzie o mnie wuhodali. Što je so tule wopisowało? Iżo wot punże leszako tute słowo pytamy, a jenyś jeszcze dżęca może czasa na hudanczku, respektywnie na wulosowaniu wopczylić. Jeli zostrze słowo prawie wuhodali, potem pisajcie nam rady krótko powieść, czy naszej app a sobie, aby też na internetowej stronie, tam możecie cele jednore formular wupilnić z waszym mianom, waszej starobu a prawym wuodaniom, a hiżo jeszcze podla we wulosowanskim kole koło wokół dunda kołoho myta tutun miesac czeka na was Rianne Darik, haczcie dobyli, aż tobie poprom wuprodzie prawie słowo, to zonicze nowym wudaczu dziczaco wusywania dundak sobotu na podziewieczych.

0: A podolu podamysy za so ruczo na dziwo do Wóżycy, nie tylko imienicy, na powosmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. We Kamiencu spoczci soczera myto Zelaria, letusze laureatce Reze Szynowie. Statna ministerka za kulturu a turyzm Barbara Klepszowa przepoda jej myto za je mnohostronske a wusahowace zasłużby wo serbskie kubwanie, przewożowanie a publicystyku. We swojej laudacji pokaza miera na cóżce na miestu im na to, zo je so Reza Szynowa ze swojskimi przełożkami też sobą o to starała, zo może so przyrodowiedne przedmety na szuli też we serbskie ryczy runohodnie wuczuwać. Myta Zelaria je związane z 5000 euro a spoczczas so kuźdej dwie lecze od kraja Sakskie za wosebite zasłużby wo serbsku rycz. Na serbskich szulach w budyskim okresu je w minionym szulskim lecze nausze szulskie drużyny a wsze przedmety poczahowane mienie hodzinu wupadnowa hacz w sakskim szeresku. To ukadza ze statystyki, kotruż je sakskie kultusowe ministerstwo czarowozywiło. Na sakskich szulach są planujcze 3,1% wuczby nie dziarzało. Na serbskich szulach bie to 1,4%. Liczby pak są za jednotliwe szule kytro rozdzielne. W niekotrych są upady też przybierali. Monika Gerdesowa.
3: Z woprytka planowane upady są w osoby serbskich zakładnych szulach przybierali. Od nule szulskim lecze 2024-2025 na 1% 2025-2026 w Kruszczycach,

0: 0,7 na 2,1% Banchitzach, a wot 0,8 na 4% Radvorio. Jeli pschidame neplanowane wupade przez korost, a podobne, je Banchitzach sajszym szulskim liczy 9% wuczby wupanuo. Budyśinie 8, a kroszczanskiej zakładni szuli 6. Z tym się zumie nad zakskim przeryskom 5,7% leża.
1: We Kruszwice maja wobedlerio przy wolbach za wonahamtska wjesnanostu w novembru dalša kandidata. Nimo cia 40-letno niecišo wjesnanosti Tristana Müla wod svobodnich wolerio nastupi tež Thomas Najok wod CDU. Gmenski wolbny wubier kje požadanie cia postaletno na zajšom posedženju wobkručio. Doho bie tak upadało, jako by Müll jako jenički kandidat na wosowanskim liščiku stał, Najok bie sa hakle nešto dňu do skončenia požadanska časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Kruszwice nuo wjesnanostu wola. V niedešim kamienskim okresu bie lica 27 poru bačono z dohromady 7,5 močatami. To zdzieli Hubertus Schweda, kiž so za přirodoškytny zjazd knabu vo monitoring bačonove regione stara. Bichu dre lica jeden porik a nekotre močata mene hač v lojnčim rekordnym liče, ale by to tola v přirunovaniu jara dobre leto. Ladojo na CU Niemsku bie lica telko niezdžacih bačono, kaž išče žene z toho časa za ornitologojo pravi dvone ptaki liča. Za dohodobne zanierowanie zwiaskuje droji B790 mies Grudkom a Wojerecami započnu od oktobra stome potrezač, so bych wulke maschine mestno mieli. B790 wiedzie z dzilla nad niedyszy jamu Brigitta, czoż dla je poda niestabilna. Dodla zaraduje nitko severne S-Stocici pola noje vse testowe areal, ma so uprovač, hač hoďa so pieskova až čakova poda přes vibrácie mechanice suščič a nošneščinč. Popravne zanierovanie B790 ma so najzajšo spočat 2030 let započeč, druha so potom na 5 do 10 let do spône zaurie. A to bude bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: V Budyšine je při 13 stopňach dukvilu pomročené, vod doplňa zmujeme potom slunco a mročele ve vodmine. Vostanie dženca sucho a žive slibrote zaleze na maximálne 19 stopňu, júce potom podobne upada sucho, ale zaso trošku čoplišo. To zmujeme takhle maximálne 23 stopňu ve biu dňa.
3: Šitko běží kajž na štrčku, na pučach a na drohách. Na šupkane systém je za našu konc vopročo prostne.
2: Serbský rozvoz.
3: Tuž dojče se derje na dživo, do šule, kýba po nocní službě od dživa dom. Všem moj vám všem, dobro jezbu do dženství šaranja.
1: Dobranko.

0: das minute pochitzeras mislachs tramwaygubches prawili giba pinshi pches karlovi must so bodali nei skrotkas me patakim bobeli v praze s milanom dobrim anitko šest menšina doas mich je čas přepodač svoa do kruščic
1: nabožne svoa
0: tute madrenca Maria Veselina
2: s duchom časa dobišič dobiš to oprođe? V dženstnišim spješnim svječe dobiš so ketro napinač, duš ceš šuđe na najnovšim stavje bič. Vjedomošć a tehnologija so pšetso spješnišo dale uivate. Stajnje so zaso dživaš, kak nove vunamakanki naš šedni džen voloža. Drude pak so nastrožu, duš vidžu, kak digitalne medije čoveka putaja, a samo malo dječi hižo za šmuratkom pišča, dokaj ceđa sebi nekajki video obladač. Die Schule so zwetscha z najnowsze techniku wurtuani, ale schulario przedzomienie nauknu. Wotwiedzenie, szak je wulke. Je to prawe uicze? Smy raczo passivni konsumenscha medio, hać aktivni putschrubare naszo żywienia? Sydniemy so niedzielu raczo przed telewizor, a ladamy online gemsche przyszalce kufia? Abo, zemy być dziel aktivnie cyrkwinskie zromanosche, gisch musze przez romanu modlitwu, tak wiele wiatr wuskutkować. Kotre hodnoty są nam zcyła jeszcze ważne. Z duchom czasa możesz iść. Nie zup, pak wódzko, za to bytostne w żywieniu.
0: Nawożny swóg dnie miesze dżęca na doku, a zamowitość przy kruszczynskie wosady Maria Veselina.

0: bu plestruane, a přitom užívachu so tež plestonaki, kotrež ležachu išče pod asfaltom vešesč. Tvarske dživa za prvni votrisk ma išče hač dosreč novembra trač, kletu sleduje druhý votrisk, od spočatka se hač k nedeši gotme stare Fritz. V Krušvice maja wobydlerjo při volbach za wohnahamtska wjesnanostu w novembru dalšo kandidata. Mimo cija 40-letno niecišo wjesnanosty Tristana Müla wot Svobodnych Wolerjo nastupi tež Tomas Najok wot CDU. Gmienski wólbny wubierk je pożadanie cija postaletno na sajšwym posiedzeniu w obkrućiu. Doho by tak wupadało, jakoby Müll jako jiniczki kandidat na wosłanskim listčiku stał. Najok by se hakle niszto dniu do skończenia pożadanskoho czasu sa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nového vjesnanostu vola. V nedešim kamenskim okresu bieleca 27 nezdžacich poru bačonu z dohromady 7 posta modžatami. To zdžili Hubertus Šveda, ki so za přírodoškytne zvjazk nabu vo monitoring bačonu v regione stara. Bichu tre leca jeden porik a nekotre modžata menje hač v lojnčim rekordnym leče, ale by to tola v přírunovanju jara dobre leto. Ladojo na cilu Nimsku bieleca delko nezdžacich bačonu kajš išče žene z toho časa, zo onitologojo pravidu Wohne Ptaki Litscha. A to bych u nasze powieście, kiedyś nam kacze dalej na naszej internetowej stronie Rune, tak jak w naszej damodnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Troszkę szerzej jeszcze je, a to przy 13 stopniach w Budyszynie. Od dopołudnia zmiemy przecojacy z słońca, mroczyle potem haj w odmienie ze słońcem, a ostatnie też sucho. Žive slibroty zalize dženca na maksimálne 19 stopňu. Júce bude trošku čoplišo, to smieme sa hižo zaso na 20 stopňu vybiu dňa veselič.
2: Mies Radebergom a Drežďa nami nic pa autodroze, ale vopravže tam po buču, ktorú švedže po kraju, sa vopka trochu hači, kop, dokiž je tam jeden LKW defektny dla toho. Keď pojeliště tam směr Drežďany popuču, kýba z Drežďan směr Radeberg, tam vokomikňo šitko trochu traje dla defektného nakladného auta.
1: Serbský rozvoz.

0: Môžeme sa zase zapraviť z serského rycu a vesebne s týmami, ako sú zase čošku kontroverzne. Co je veterice autentické, co je riedne, dajú pšaue a nepšaue forme. Žinca máme týmu, dla ktoré je úkniky a úcone lúže sa vám ju kvôvu a žovo systém verbálneho aspekta. Nieco, což nímske ryc vetom zmysle nemá a nieco, což na kúšte pát obogašie serského ryca druge slovenské ryce, kak funkcionírujú aspekt a dla cogo my uknice tak małko wet niego wiemy. To nam rozkłożył nasz reporter Piotr Czyżyński w rozgronie z ekspertami.
1: Ga gronimy pisaś, a ga napisaś, perjeżiś albo perjeżasz, wecynisz albo wecyniasz, gaż zapytajomy do nimsko-dolnoserskiego słownika nimski verb, ga umarkujomy, aż przy samym psiecej pokażu tej se dwie wariansie. Ta jedna ma znamie IP za imperfect univerb, a ta druga P za perfect univerb. A je co jo ten rozdziel, to słyszysz o net. Mira Dubianoic, studentka slawistiki, jo przywiadła jedno internetowe naprzaszowanie, Giorgio se pokazało mias drugim aż.
2: Ja dała luże, ako su konsekwentnie wetegronili z imperfektywnymi formami. Tam se zda, aż weni jano znaju tu jadnu formu. Znasz ja to tak, dokulaż goście luży, tu riec uknu, se nie gleda na to, aż weni uknu te dwie formy, ale skieri aż weni niekak maju jadnu wokablu.
1: To pokażą na to, aż ten system werbalnego aspekta napyrają bejne sieżkości ukniecym, a nowym pejedariam.
2: Ja na przykład są takie na dolnoserskim gimnazjum ja była, ale żadnie nie są we takiego aspekta nieco słyszała, albo nauknuła, jego użyłaś. To ja opęd peśli przyszło.
1: My opytajmy we tą psinosku lepiej rozmieś, rozdziel miazy perfektywnymi a imperfektywnymi słowami. We wszakich knigłach ten werbalny aspekt ordują rozkłaziony a pokazany jako dość podobny k drugim słowiańskim riecam. We drugich pediacorno-słowiańskich riecach perfektywny verb, na przykład ja perjeżdżu, ugronijo automatyczny psichot. Wen ugronijo aż nieco se buzio akle staś. Ale we naszej riecy jo to inac. O perfektywne verby mygu psichot ugronić, ale nie muse. Gregor Wieczorek, ako ucysersku riec w projekcie Zoria, dają nam jeden dobry egzempel.
3: W polskiej riecy jest tak, gdyż ty używasz słowa we prezensu, pen musi to automatyczny być IP-verb. Tego dla Pelaki mogi raz, gdyż masz takie żywe czojenie przed wecyma, a ulicu już drugim, pen ulicu już takie we niemskiej riecy, a we serskiej riecy możesz to cynić. Równoż jose to stało we zachodności, możesz ty używać tu formu nientyczności. Ja mygu ulicułaś. Ah, ich reiße die Tür auf und stürze rein und nehme die Flasche in die Hand und öffne das Fenster und schmeiße die Flasche durchs Fenster. W pelskiej riece gasz taku sadu gronisz we psi bytności, also we prezensu, we gramatyckim prezensu musisz IP-werby używać. Otwieram drzwi, biorę do ręki szklankę, otwieram okno, wyrzucam szklankę przez okno. A to we serskiej riece nie idzie. Ja nie mogę gronić, ja wyceniam ziuria. Ja wyceniu te ziuria, zeju tu ten głaszk do ruki, wyceniu to okno, a chysiu ten głaszk z oknom wen. Jo to psichot, jo to futur, absolutnie nic.
1: To se ukpajo tyke na to, jak funkcjonirujo gramatyski psichot serskiej riecy. My pejedamy dalej, wet teje perfektywneje formy, to groni wet słowu ako ja wyceniu, albo ja chysiu.
3: Gaż ta perfektywna forma w tym gramatyckim prezensu nie okradu wieste, joli to psichot, albo nie joli to psichot, może to zachadność, może nieco byś coś stał, nie tylko zas, a zas psijo. Pen w takim systemie, gaż ten pejedar, co uzwignąć, aż to buzio psichot, pen potrzeba wen jeden przydatny sredk k tomu.
1: W serskiej riecy, gaż co my pejedać wet psichoda, możemy gronić pak, ja kupił, pak, ja budu kupiś. To jo ten mieniony sredk, to słowko byś, ale ga kytaru formu ljubiejzeju? To jo kradu wedwisne wed perspektywy. Fabian Kaulfürst, przedseda rycnyje komisje, rozkładują.
4: To leży przecie na tym, co ten pojedający, co gronić. To jest przykład, jako nie o wetemniu, ale jurofranu, jo je gronil jako wetegrono na przeszanie Manfreda Starosty, a ten jo przesza, możesz gronić, ja se to auto kupię, jo możesz gronić. Ja budu se to auto kupić, jo możesz takie gronić. A co jest ten rozdziel? No jo, ja se to auto kupiłem, ja już som duce tam, ja som jo net mieć. Mam już te pieniądze, kapse, a som zaplasić, a pieniądze mają. A budu se to auto kupić, no nie garaz.
1: Dla cok pen cesto o knigłach stoi, aż forma byś plus perfektywny verb nie obszawie, albo jo jano obchadno riecna?
4: Lidzia setki dłujko jo se tak ucelo na zakładzie przyrównania z czeszciną, pelszciną, rusojskiego riecu, ale już by każdy glidali na przykład na bulgarisku, albo tak by widzieli, aż tam takie ten system jo inakszy. Myśmy przyrównali niega we Sarbach równo z tymi riecami, jako su byli znate, a pen su ludzie se myślili, och, my casto derejo niemski wliu, abu jo czaszne germanizmus, dlatego musimy to uperać, ale zauważmy tak nie jo. Mego gronić z dobrej uwidomnością, jo, to jo rychu, to jo typiska sarska forma, a dolnosarska riecna komisja jo już prytk mojego casa rozsłużyła, aż to jo legitimne tak gronić.
1: Myśmy równo słyszeli, aż za psichot myżomy użyłaś formu ja budu weceniś. Abo tyke ja weceniu. Ta sledna forma myżo pak tyke to psibytne ugronić. Za co pyn pytrybam tu imperfektywną formu ja weceniam?
3: Ten wielgin znaty a ceściony atko Fritzo Krüger zestrażoła. Myśmy pejedały wedio go kecki, kak psiziotanien to nuć do tyje kuchnie, a ten jo gronił nasza kecka wecenia te żuria sama. To groni, wenacyni to psiecej, to jo uzus, no? To groni wena meżo to. Każdy raz, a wena wycynia te żuria sama, to jo jeden uzus. We konkretnym pazie, gaby ja przeszał, kak psiziota, nien to nuć, we tą konkretnym, ten meżo tyke gronić, nie bej se ta wycyni o te żuria sama. To groni we tą konkretnym pazie, buzio wena to szafołaś tyke. Ale gażwen groni wena wycynia te żuria sama, to groni aż to jo za nią uzus, to jo psiecej tak, to jo jej stałne cynienie.
0: To mnie pomaga, ja mam takie kwestie doma. Ja kompleksa wiecka ten werbalny aspekt weserskiej rycy, a dawno nie oszykno do ulicowane, a ja markuję, aż z tym musim ja sobie takie jeszcze raz zaprasz. Znasz wytekę, to ja poprzynos kwet naszego reportera Pycia Sierzyńskiego.

0: Schön lutsch. Dann haben sie ein paar Säge, dann so Pili, a Pili. A Tuchel, ja, den Kerz mal sase, to Kozol, a to Groži, a to Kozol, sas wird der Pchimia sas. A me Kale, se Pchimia, to Kozol, a stej maš jero doma, a me sa duc ulico. A je ta stara maža, se džin či gotovaš. Tam je tam piču palinca, tam malku fjašku, a neto z ní šel, a gaš pen při té železnice, byle gore, žeš pen dogo, na gortu, jo, tam je byla net nová groblja gotovaná, a při té groblje net šel tak, a to, že ta skoka, ta koza zeskokala a Karle opäť štapila, zúviergala, žiaľa ten štrik a ta fľaška jom za nadru, paňo ven, gľuk, gľuk, gľuk, gľuk. A ten za ní přijma a mini fľaška, ja si šlyším a ja ňam či pomec. Jo, fľaška bola uviežaná a mej Karle penste kozu domoj. No jo, přijža domoj a ta stará mini to ci nic nie szkodzi, nie po nocy, pak se zas niż przy kiacmarę sejdzie. Wen mi, a ty miałeś się przygotować, nie co mi dala kozola sobą do becyny. To ga nie idę, jeno nie. No, gledaj roch raz, lampu oliowala, pęste se laterno obie gledale. Ha, Kale mi, to ja nie rozumiem. Chylio kozola, chylio koza. Penia tyki więcej nie wiem. A drugi dzień musa pęs zas tej kozo maszerować. A ta baba ją mini. Som kiac Mariju tam byline, ten je meži za náru. A penio se kozu šenu glad duri, če su goliu až do beciny.
1: A penso rojko z lieta.
0: Jo, penso šidi kozu.

Halleluja. Ich habe beruhigt, spokojom am Gaste Jano Pada Desch, nic muskich. Co wy widzieli, aż z tyto dwa muskie były jako z tej pisowej It's Raining Man, Paul Jabara and Paul Schäfer, Jano tak przypydla. No jo, nento jo koins, widzie moderiruje Anja Kochec-Schwarzowa, a myśmy w Dolnośerskim Gymnasium, tam mogą ukniki miastem dostać iści wiecie serskie ucby, a jo, gaś ksie, a kak to wiecie tomu pon widzie słyszysz. Ja sam Gregor Klim, ja się zum Bam riedne stwierdzę.

Seares ca rets Sieska viets tu saru buja kuste per pisaj ken shna shore zuknio a ken sh yasa yujo rasku z vama ga nento de koronish nakupish abo nakupovash dash abo dawash jovo vesipnos chako nimska rets nyama jovo aspekt co shajin sa net sapchina ognush na nasham reje obzvat na rets system buja me net sabrash. Ja, pansme ves mogorjovie, ta viasio 600 pichat vajast chalit stara, pshet krotkim jas vishiva abužošo, sušaš drogost kus našego rozkvasovigo archiva. Pan mam išti novost ze svieta Sjareskego teatra, co me se zase pagipu vaš veriže muzika tuženia, a kus te stvrk sluchame na vašu najlubšu muziku. Net startujame.

0: Môžeme sa zase zapraviť z sesiarského rycu a vesebne s témami, ako sú zase čošku kontroverzne. Co je veterice autentické, co je riedne, dajú pšaue a nepšaue forme. Žinca máme tému, dla ktoré úkniky a úcone lúže sa vám ju kvôvu a žovo systém verbálneho aspekta. Nieco, což nímsko ryc vetom zmysle nemá a nieco, což na kúšte pát obogašie o sesiarskú ryc a druge slovenské ryce, kak funkcionírujú aspekt. A dlaczego my uknice tak małko wet niego wiemy, to nam rozkłada nasz reporter Piotr Czyżyński w rozgronie z ekspertami.
1: Ga gronimy pisaś, a ga napisaś, perjeżisz albo perjeżasz, wecynisz albo weceniasz, gaż zapytajomy do niemsko-dolnoserskiego słownika niemski verb, ga umarkujomy, aż przy samym psiecej pokażu tej se dwie wariancie. Ta jedna ma znamie IP za imperfektywny verb, a ta druga P za perfektywny verb. Ale co jo ten rozdziel, to słyszy się net. Mira Dubianoic, studentka slawistyki, i obsiewiadła jedno internetowe naprzaszowanie, Zjożio se pokazało miast drugim aż...
2: Ja dało luże, ako su konsekwentnie wetegronili z imperfektywnymi formami. Tam se zda, aż weni jano znaju tu jadnu formu. Znaš ja to tak dokulaš, gašte luži tu riec uknu, se nie gleda na to, aż weni uknu te dve forme, ale skeri aż weni nekak maju jadnu vokablu.
1: To pokažu na to, aż ten system verbalnego aspekta napyrajo bejne šeškošti ukniecim a novim pejedarjam.
2: Ja na przykład som taky na dolnoserskom gymnázium je bola, ale žiadne nie som ve takého aspekta neco svyšila, abo nauknula jogo užilaš. To je opäť pešli prišlo.
1: My opytajome ve tom přinosku lepiej rozmieš rozdiel miazy perfektívnymi a imperfektívnymi słowami. Ve šakých knigách ten verbálny aspekt ordujo rozkłažony a pokazany ako dosť podobny k drugim slovenským riecam. We drugich pediacorno-słowiańskich riecach perfektywny verb, na przykład ja perjeżdżu, ugronijo automatyczny przychod. Wen ugronijo aż nieco se buzio akle staś. Ale we naszej riecy, jo to inac. O, perfektywne verby mygu przychod ugronić, ale nie muse. Gregor Wieczorek, ako ucysersku riec w projekcie Zoria, dają nam jeden dobry egzempel.
3: W polskiej rzeczy jest tak, gdyż ty używasz słowa w prezencu, pen musi to automatycznie być IP verb. To godla Pelaki mogi raz, gdyż masz takie żywe czojenie przed wecyma, a ulicujesz drugim, pen ulicujesz takie w niemskiej rzeczy, a w serskiej rzeczy możesz to cynić, również jest to stało w zachodności, możesz ty używasz tu formu nienteczności, a my go ulicujesz. Ah, ich reiße die Tür auf und stürze rein und nehme die Flasche in die Hand und öffne das Fenster und schmeiße die Flasche durchs Fenster. W pelski rzece gasz taku sadu gronisz we przybytności, also we prezensu, we gramatyckim prezensu musisz IP-werby używać. Otwieram drzwi, biorę do ręki szklankę, otwieram okno, wyrzucam szklankę przez okno. A to w serskiej rzece nie idzie. Ja nie mogę gronić, ja wyceniam ziuria. Ja wyceniu te ziuria, zeju tu ten głaszk do ruki, wyceniu to okno, a chysiu ten głaszk z oknom wen. Jo to przychod, jo to futur, absolutnie nic.
1: To se ukpajo teke na to, jak funkcjonirujo gramatyski przychod serskiej riecy. My pejedamy dalej, wet teje perfektywneje formy, to groni wet słowu ako ja wyceniu, albo ja chysiu.
3: Gasz ta perfektywna forma w tym gramatyckim prezencu nie okradu wieste, joli to przychod, albo nie joli to przychod, może to zachodność, może nieco być coś stał, nie tylko zas a zas psizio. Pen w takim systemie, gasz ten pejedar, co uzwignąć, aż to buzio przychod, pen potrzeba wen jeden przydatny sredk k tomu.
1: W serskiej riecy, gasz co my pejedać wet przychoda, możemy gronić pak, ja kupił, pak, ja budu kupiś. To jo ten mieniony sriedk, to słowko byś, ale ga kytaru formu lubiej zeju? To jo kradu wedwisne wed perspektywy. Fabian Kaulfürst, przedsedar rycnyje komisje, rozkładują.
4: To leży przecie na tym, co ten pojedający, co gronić. To jest przykład, jako nie o wetemniu, ale jurofranu, jo je gronil jako wetegrono na przeszanie Manfreda Starosty, a ten jo przeszał, możesz gronić, ja se to auto kupią, jo możesz gronić. Ja budu se to auto kupić, jo możesz takie gronić. A co jest ten rozdziel? No jo, ja se to auto kupiłem, ja już som duce tam, ja com jo net mieć. Mam już te pieniądze kapse, a com zaplasić, a penio mejo. A budu se to auto kupić, no niega raz.
1: Dla cok pen cesto o knigłach stoi, aż forma byś plus perfektywny verb nie obszałe, abo jo jano obchadno riecna?
4: Lidziasetki dwójko jo se tak ucelo na zakładzie przyrównania z czeszcinu, pelszcinu, rusojskiego riecu, ale już by każby glidali na przykład na bulgarisku, albo tak by widzieli, aż tam teke ten system jo inakszy. Myśmy przyrównali niega we Sarbach równo z tymi riecami, jako su byli znate, a pen su ludzie se myslili, och, my casto derejo niemski wliu, abuzio czaszne germanizmu skletok, musimy to uperać, ale zauważmy tak nie jo, mogło ugronić z dobrej uwiedomnością. Jo, to jo rychu, to jo typiska sarska forma, a dolnosarska riecna komisja jo już prytk mojego casa rozsłużyła, aż to jo legitimne tak gronić.
1: Myśmy równo słyszeli, aż za psichot my żomy użyłaś formu ja budu weceniś. Abo tyke ja weceniu. Ta sledna forma myżo pak tyke to psibytne ugronić. Za co pyn pytrybam tu imperfektywną formu ja weceniam?
3: Ten wielgin znaty, a ceściony atko, Fryco Krüger ze strażoła, myśmy pejedały w jego kecki, jak przyziotanie to nuć do tej kuchni, a ten jo gronił nasza kecka, wecenia te żuria sama. To groni, wynacyni to psiecej, to jo uzus, no? To groni wena meżo to, każdy raz, a wena wycynia te żuria sama, to jo jeden uzus. W konkretnym pazie, gaby ja przeszał, jak przyziotanie to nuć, w tym konkretnym, ten meżotek gronić, nie bej se ta wycyni o te żuria sama, to groni w tym konkretnym pazie, buzio wena to szafułaś tyke, ale gażwen groni wena wycynia te żuria sama, to groni aż to jo za nią uzus, to jo psiecej tak, to jo jej stałne cynienie.
0: To mnie pomaga, ja mam takie kwestie doma. Ja, kompleksa wiecka, ten verbalny aspekt wesjarskiej rycy, a dawno nie oszykną do ulicowane, a ja markuję, aż ja z tym musim ja sobie takie jeszcze raz zaprać. Znasz wytekę, to ja poprzynos kwet naszego reportera Pycia Siedzińskiego.

0: слушать, как он рассказывает, и вы с ней об этом запущен.
1: Ах, ну так мы кшица были.
0: Потому что чем мало рейвала, как ты венца рейвала.
1: Я как не замегла, я как сам хора.
2: Как кшица,
1: вы стоите дома. Я как не замегла.
0: Ja, to tak, ja na tych zapustach. Tam pen odio, wile pitek, a niet chore byś.
1: Niet masz wetok, a ja. Nasz na nie przecy gronil, każ nie się obszarza, kak se zizio ten nie gronil, tak a grochoj przy drodze. To kurzy petergają, a my tyk.
0: Ale by doch nie nicht petergał.
1: Ale to ja tak to odio, że wejse tak petergane.
3: A my nie się, że groch tergał.
0: A ty nie jesteś groch, ty kiedyś targał.
1: No ja, im te ludzie ten groch targają, a tak po czesu.
3: A to byli.
1: Każdy 7-10 masz na puklu, pan im ksica byli.
0: Jo, ten zapis to uga sobie wiele ludzi, a wiele auto.
1: Czachota jo było. Jo. Czachota.
0: A pan się co gronisz, zapis, gerce grają, a te ludzie użerają. A co by to pan mają na genach? Ja są chore, tak, ty.
3: Ale przecież oni gerce zagrają, a ja coś byli zażyją.
1: Ale my im nie są chcieli zażyć. To nie było nic.
2: Ty nie se działaje na zapuść.
1: Nie.
2: To se działa, pe stolce ляżeś.
1: No ach, ja sam siedziała tak prób. Ani nie teraz pytaj, bo to jest starki to.
4: Jo, nasza starka to jo, ganz stara urola, była 9-6 lat, a to jo była taka luszna, ale rad jo chciała umrzeć, a ima jo zas ľabowala, a raz jo panula, a wetpila, a jo wegen szawela, a pen som k nie przyszła, ja co, a som gruna, co ga z tebe nie to było luz, a wena mini, som se myślila, przecież to stare promie zakrzałeś, a ja pak zasliabuję. A penio by zapust, a tam była wegen chora. A ten synio przyszedł do mnie, a jo gronil, no starka, ty doch nie boż nam tu ten zapust tu zbroisz. A buś nie vielleicht umrisz. A wena mini, nie, ima jan zwischisch jo zapust. Ja schon budisch die Labua steppo, nun ja tisch die Budu. Jo, to je bylo tak zapusta.
0: Jo, coga, letos aga by raz as velike zapust, živiš našťo por, so byli všakna taj mlade živčka, ale...
3: Ale fajn so byli.
0: Fajn so byli obľacone, jo.
1: Šekované,
0: jo. Šekované, jo.
2: A peni žili, pen du do gostinice, a pen ta... Tam odio pen pite, rejuane, a te nudle se tam nachamsaju pen, a všechno je mim leta, pen te dlouhé nudle jako ten bľabu.
5: Veliký košel nudle.
2: A kuža, no čo, zvetok se miš pen zase pinieze, teda te nekrajú tých pinies došť.
0: Jo, my ga nesme vpěri v te pinieze tak rožili, my ga nesme tak vile brucho, jak net. Kaž pesme mi dve alebo tri marce, to jo nám rajkova dva dne na rej.
1: Pesme mi karku a šupkaru, to sme byli spokojom, a net, kaž nemám auto, a kaž nemám...
2: Nie si nic.
1: Jo, ja nemám auto, to kaž sme tých spívali.
0: Jo.
1: Jo, my glaj raz.
6: Ja nemám auto, ja nemám dobytky, to ja noc, ak ja mám žirat.
1: Jo, no a my sme napšie zachodzili, my sme v Oklovesemich, jo byla chvilku, sme megli ven, obernáš, a pen za pel štúny za všechno napšie. A pen sme ale pety si ganiali a...
3: Tak a v živi, a tým bojcom gotovali bosy.
1: Jo, a tam sme pentyje veze uvezili a rozebrali a kupšie zi, zestajali te všechne kusky ve tých vezu a raz sme týkega kšili vesu šísnoš, a tam je bila nožica, jo, a tam je se ta Jana valila do tej duchy, ta jo šakla a smeržila, a ša chodka, a ta jo šla plakuci doma, co ta mama bžo groniš, a ja sem slezi, pe kolena hlazila, ja nisem mogla smeržila, a pe sme šikno kšajžo, pšeobljaklej, drasfo schovalej, druga jo se naobljakla cista, A pes jsme šli zase na pšezu. A gotovali, jinak nic nebylo. Ale jsme hledali, emel, raz jsme se jano na to druhé hledali. Peňo bylo, a ze všechno, pes jsme se smiali zase. To je šlím, každá můžu, že jsme smiali.
2: Ale ty přijezdy to bylo
3: čachové. No, ale my to přišli ven těch stukat.
1: Stukat, no to má jak bylo.
3: Šlachtové, když jsme šli stukat, zpívali. A ven těch jsou ten lidi naparali, to já nejještě ten ogon ve té...
1: Vyště žince šlachtovali. Jo, jo. Vyště.

0: Ja, my możemy zase jest tym liceś serskie ludu wyżywać w budyżin. Przyżo w tej nowej grajnej dobie sowietekę do Dolnej Łużycy. Ten tydzień co prezentowali swój nowy program. Ten nowy dolnoserski kursk ma wesiebną przycinu. Żywiecia się ty Burstak, autora Jurija Kocha, k tomu kronik raja przy ansamblu Marian Bulank, ten tydzień w MDR.
1: Do Rika musimy jednu novelu od niego obdziewali. Ta novela Rika Višnjina a musimy z toho činili jeden kruch z pomocy našeho nového rajného viednika Aleksandra Maruša z Madlenku Šočic. Tu nieký Rika Dohoš Višnjinak čije. To bude tak rec našeho delna serbska premiera.
0: Wiecie, w tym kursu budżamy wam ulicy wasz we przyjdućym tygodniu, pan pierdamy z nowym krajnym wiernikom Aleksandrom Maruszom. Co wie, to nie budża jadnoczka dolnosjarska produkcja, za dolnosjarski publikum przygotuje o pupkowy grasze cyrkus z nią. Po przedłożu knigu Lidie Brankowiczkowy Brankowiczowie je do tych miejsc, gdzie było Jano Wiszysz w Chorwackiej, a górno sebe mogły się jaselić na oblubowane czojenie Cakaś na bus po motywach Olivera Bukowskiego, a znate przez RBB serio ze samskim titelom. Predna górno serska premiera buża już a przyjdujący tydzień 19. septembra pan przyjdujący Floppy Dolls teke do górnej Łużycy do Haslowa.

Julia, ja by było już spokojom, gdyż ja napada deszcz, nic muskich. Co by widzieli, aż z tyto dwa muskie były, jako z tej pisowej It's Raining Man, Paul Jabara and Paul Schäfer, ja no tak przypadla. No ja, nento ja Coins, widzicie moderiruje Anja Kochec-Schwarzowa, a my sme w Dolnosjarskim Gymnasium, tam mogą ugniki miastom dostać iści wiecie z jaskie ucby, a ja, gdyż ksie, a kak to wiecie tomu po widzicie słyszę, że ja sam Gregor Klim, ja się zum Bam riedne stört.